0: Ja sam krpava z gugalnice. Zlomam bušku.
1: Salida del vuelo con destino a la